66. 66. Førti ni. Fyra ni. Sytti to. Sju to. Fjorten. En. Fyra. Tjue to. To. To. Of yesterday.